0: zrobić kres, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda, brzegier wie, cicha woda wie. Wszyscy kiedy trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Trzebnica.